0: Na, Jim, ist das warm. Es muss nicht gefängt in der Subia. Na, prostest du hier?
1: Serbski Rozvoz. Pojeste. W studiu Jakub Wojcia.
2: Dobre ranie. W obzanknienie w okresnego semika k zakowaniu porodowej stacji Kamienskiej Koroni je płaciwe. To je czera zarianiske sudnictwo Dreżdanach kwatnym jednaniu rozsudziło. Kajż w okres Budyszyn zdzieli je sudnictwo z dobą skorzbu w okresnego radziczyla przeciwo w obzanknieniu odpokazało. Tu iż smie w okres dalej k zakowaniu porodowej stacji Lessingowe mieście przynoszować. Kun smie by budyski w okresny semik w obzamknył koroni 500 000 euro przewostajcz, żeby stacja dalej obstała. Budyske Niemsko-Serbske Ludowe Dziwadło je miestem hižo viace hač 27 000 kartku za letuše lečne dziwadło předało. To je viace hač 3/4 kartku. Za predstajenje Rö Spuk von draußen oder Karasek Schatz v juniju su jenoš išče jednotlive zbytne kartki vyše reka z dziwadła. Za Rö je režisér Lutz Hillmann NDR-sku dječacu seriju Spuk von draußen do Hornjo-Serbske v Užice přepoložil a z Karasekovi baju zjazal. Inscenácia má sohač do konc julia 5.30 razo na dvore budyského roda predstajíč. Premiera je štvrtk za týden, je to lica císte lečné dživadlo Budyšinje. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je čera 60 sobu skutkovacych chruščanského pasiona statny kensli Drežďanach vítal. Von by chruščanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, so by je zeznal. Kaž praj so ište dere na predstajenia dopomína. Vo sebe kvalil je Kretschmer kšeščanský zapal, kotrž sú aktérojo zbudžili. Zdobom je so rajakam a rajariam džakoval, so sú posoljo sakskije na europske runinje a so sú hosči ze cvije Európy na Europasion vitali. Kroščenia přepodachu Kretschmeri vobraz, kotrž pokazuje scénu ze Jezusom. Niespaczanska Gminska Rada jest o czera mierzdrujem z dodżażany maj mostomaj w Szeszowie zabierała. Wony buszty w postatych letach natwareni, a z to czasa hiżo żenie w obnowieni. Za niekotrych wesnianio pak z tej wony jiniczki z wiskich statoka. Hiżo przed 5 letami by nuotwo mosto nad reku Czornica niedże 500 000 euro płacił. Dženca je to po meneniu zastuperia Zorského plánovanského biroa vo veľe droše a dola je nuotvo na kúždy pat trebne. Prinjekoparske mústvo športovie jednotky Nebelčice smie po 3 letach ve okresnej klase zaso do okresnej ligy postupič. Nebelčiny adresu aktuálne na 2. miestne v štafli 2. Načelník koparská rezerva TSV Vachov pak postupič nesmie, dokýž je tamnejšie prinje mústvo do okresnej ligy zestupivo. Tu iš smidža Nebelčinio od novej rajne doby zaso v 2. najvyššej koparské klasy zapadowużyskiego koparskiego zjazka racz. No a to byciu nasze pojeszcze, kotryż namakacie też na naszych stronach internetu albo naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Cynacze stopnie pokaza żywe slepry o Budyszynie, dżęca najpierw raz na troszkę słoneczniejszy start, na którzy pat przyjemy, ale spieszne są mroczele przydruża. Sydaja też prynie szwiele po podniu, masa potem też rimacz, maksymalnie 23 stopni u dżęca. Hoja wiecykie cólcete, dżęca troszkę silniejszo zaduja, no a cyle podobne wiedro też jutrze oczekujemy.
0: Šo klopve, šo beži na pučach a na drohach, jeli sa to zmeni vastuvieze, informujeme. Za to, so vie, pak treba mi tež vašu pomoc za zvonče Pala Jakuba pod 0591
2: 73400.
0: Cele prave, kýma za napísač, nám poviesť, naš app MDR Serbia, môžete s nami tež četovač. Dobre ranie vám šiemoj.
1: Serbský rozvoz.

A tu już poladniemy nie tylko jeszcze raz na aktualki z prezydia domowiny, też oni jako są czera wuradzowali, a tam rozryczachu też namiety za myto domowiny, doba za zapodacze ta skończy so 30. junia po takim kunc miesaca, a też my to za hospodarstwo, szako ce domowina lice za so wupisać, też za to pytaja dale za kandydatami, respektivnie za namietami, hać to kunca augusta możecie jeszcze waszych kandydatu a favoritu za my to hospodarstwo domowiny zapodacz, a też na tytuszu wonu z Roma dziznu su jeszcze raz pokazali na czerowszym posiedzeniu. Ta budzi klitu, za wszystkich domowiny nie uzawieszcie zajmowe, 24. aprila 2027, potem w Brytni. Nimo to su też wo delegatach ryczeli, kotryż z czelu tak rzec do Wukraja. Od 2. do 5. julia lica, po takim przychodnym miesiąc, odmija się seminar FUEN za mniejszyny bez maczanorycznego kraja w niżozemskim Ljuwarden, pola zapadnych Frizo. Tam je prezidi miestoprzedsedu doktora Hartmuta Leibnera, a też dalszy w osobie delegował, a sobie poda się też Bauk lica zaso na festiwal Roskilde. Tam chcecie się podać hiżo nitko, kunc miesaca, hać to z początka julia potekim do Danskie, też modostni su potekim oficjalni delegacza domowiny na tym festiwalu.

0: Jega wuskuje. Kreativniša je pono tomu drasta džeda Rodenwalda. Ma klasiski mudry dživanski kabat spody to lac z mudročišča, a potem nima leskovanu bielu košlu z ušivanymi jutrunymi jejemi. Sila su kostymy svojorazne a pomaja publiku meso orientovač. Zvonka zemsce noša uniformu kaž mustvo Enterprise ze serie Star Trek, mieščenio jaskrave pisane drasty. Na tajke wiece pa krajorki a dziwadzielnice nie dziwaja. Oni dobia so na dokładny timing koncentrować, so by przy sich spiewach, żortach a efektach szokajś na stryczku beżało rozkładzie Isztwan Kobela. To je drewo sobie na końcu rajnej sezony wużadanie, ale też wieste wierszk za niego.
1: Mi w osobince to wulke weselo czyni wonka być docewa. Wonka ze przyrodu, tam wonka racz te elementy też, też co raz deszczuje, albo co wiem ja, to soburyczy za mnie, tam są jara dere czuju.
0: Nietko maja jeszcze tydzień chwilę, że tak nazwuczować, żeby se na końcu publikum runie tak dere czu.
2: Mirčin Wenk rozprawiesze w przyrodach na Liczne Dziwado Budyszynie, gdzieś od przychodnego tydzienia Ru Szpuk von Draußen oder Karaseks Schatz przedstaja. Krótko dobie, gdy nasadem je 6 godzin 14. Dobranie.

0: Ariane Jean, Pschiewam Nit Gottisch, Lexi Lubedjitschi.
1: Chehodla? Gat? Sto? Lexia, Praschiso!
2: Oh, mi se tak prawie necha.
3: Mi to wulke wieselo čini. Nie smeš duo o tom przemysluvać. Cele jednore činić.
2: A što dyš?
3: Nie trebaš se bojeć. Četala o tom kik.
1: Witaj, taj.
2: Witaj, knamaj, Lexio. Dobre ranje.
1: Kotre kik waju zabiera. Smiem so to praszeć?
3: Hoj, wyzo. Jenoś, jak to opisuju?
2: No, tady rady z takim wujkim karuzelom jeździ, gdyż ci tak prawie jara brusze woskota.
1: Zrozumiu. Byrniesz to jeszcze sam dożywił nejsem.
3: A nitko je te praszenie, czy od na tomu tak je, że mi w brusze woskota, gdyż padnu w takim karuzelu siedzio 30 metrów do nizin. Abo de seču ve bagonje seklove je čaru, a jedu z njim spišne vod najvišeho dipka z vodmachom dele.
2: Možu se dopomnič, za dožvih to tišižo, jako bih moj z papu v avče popuču. Mje s nesvačidvom a dobrošicami je tajka horka. Zomaš začišč, zo s autom přez nju skočiš, a tun le skok. Potom runje dajke voskotanje v brusje čini.
1: Dostaj dere, wopkič buavoj. Šo jedne, hač sejdža auče, abo na vosibitem karuzelu ve vyšinje, přeco odbježi to samsne.
2: A što?
1: No, čevo zubi skrotka zepiru a organe su za krotki wokomik bez čežite. Nimsce je to švierelos.
3: To je wyzo nitko kus ciężko przedstajomne.
2: Masz snano jeszcze jeden przykład?
1: Przedstajtaj se zostajtaj w lifcie wysoko doma.
3: A, haj, tajki znaju.
2: Tadeo, myslisz na ten lift w telewizji nie wyżi w Berlinie?
3: Haj.
1: Gdyż tym lifcie spieszne dele zjedziesz, so ciło niejapce pospieszi. Nuckone organy pak vo sebe žoutk nemôža tak spíšne dele a pohybuja so pozdaču kusk hore. Tunle pohyb dávajú začúvač zo vamaj brjuše voskota. Rúne tak reaguje zmys rúnováhy na spíšnu zmenu. Šo to postará so vo voskotanie.
3: Potajky, Jozefina, pojno sobu, taký karusel nie je strašný. A voskotanie brúše, soči to la tež ľubí.
2: Hoj, to trichy.
1: No da, viele viesela vamaj na karuselu.
2: Ďakujú.

0: Lube Gitschi, jelin jeszcze tutun dżin jeszcze nasze rozwosowe hudanczko słyszeli, potem może czynietko jeszcze raz sobie hudać.
1: To ja było.
2: To ja może paslić.
3: Zde mi jen si rič potreje.
4: Tam hore jen może malwać.
5: Pisać.
6: Ja może z tym fałdwać.
7: Jen może to odsijać.
0: Na nitko pak spiesznie a fix strzelcze nam prawo łotmu, hać to jucyś to szczwotka na jednorysze, że to przez naszą app albo internetną stronę tam namakacze direktnie w dziczacym raju formular za wupelnienie. A ja raz tak prawie za mnie tylko pisak do ruki. Jac nie przeraczu, jac nic.

0: je Jakub Vlčan.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Jakub Vlčan.
2: Dobre ranje. W obzamknieniu okresnego sejmika k zakołaniu porodowej stacji Kamenskiej Koroni je płaciwe. To je czera zaranińskie sudnictwo w Drežanach kwatnym jednaniu rozsudziło. Kajż w okres Budyżin z Dżili je sudnictwo z dobą skorzbu w okresnego radziciela przeciwo w obzamknieniu odpokazało. Tu już smie w okres dalek zakołaniu porodowej stacji w Lessingowym mieście przynoszować. Kąd smieje by Budyżin w okresny sejmik w obzamknął koroni 500 000 euro przewostajć, żeby stacja dalej obstała. Budyskie Niemsko-Serbskie Ludowe Dziwadło je miestem hižo wiace hač 27 tysiąc kartku za letusze leczne dziwadło przedało. To je wiace hač 3/4 kartku. Za przedstajenie Rysz Puk von Draußen oder Karasek Schatz w juniu su jenoś jeszcze jednotliwe zbytne kartki wyższe ryka z dziwadła. Za ru je reżyser Lutz Hillmann NDR-sku dziecacu serię Spuk von Draußen do Hornie w Łużyce przepołożył, a z Karasekowej baju zjazał. Inscenacja ma sohać do końca julia 35 razy na dworze budyskiego roda przedstawić. Premiera jest czwartek za tydzień, je to lica 30. leczne dziwadło w Budyżinie. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je čera šieže sač sobuskutkovacich kroščanského pasiona statni kensli Drežanach vítal. Vun by kroščanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, zo by je zeznal. Kajž praj, so ište dere na predstajene dopomina, vo sebe kvaljuje Kretschmer kšeščanský zapal, kotrž su aktérojo zbudžili. Zdobom je so rajarkam a rajarjam džakoval, zo su posoljo sakskije na europskie runinie a zo su hostci ze cywie Europy na Europasion vitali. Kroščenia przepodachu Kretschmery w obraz, kotryž pokazuje scenu ze Jezusom. Niesłaczanska Gmienska Rada jest oczera mezdrujim z dodzierżenym mostomaj w Szeszowie zabierała. Wone buszte w postatych letach natwarene a z toho czasa hižo żenie w obnowene. Za niekotrych wesnianio pak z tej wone jiniczki zwisk k ich statokam. Hižo przed 5 letami by nuotwo mosto nad reku Czornica niedzie 500 000 euro płacił. Dżensa je to po mieneniu zestuperia Zoreskio planowanskiego biura w wiele drosze, a tola je nuotwo na każdy pad trybny. Prenie koparskie mustwo sportowej jednotki Niebelčice smie po 3 letach we wokreznej klasy zaso do wokreznej ligi postupić. Niebelčenie adresu aktualnie na 2. miestne sztafli 2. Naczelnik, koparska rezerwa TSV Wachau, pak postupić nie smie, dokież je tamniejsze prenie mustwo do wokreznej ligi zestupiło. Tuż smidža Niebelčenio od nowej rajnie doby zaso w 2. najwyższej koparskiej klasy zapadowużyskiego koparskiego zjazka racz. A to bych u nasze powieście, kotrež namakacze tyż na naszych stronach internecie albo naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Cinače stopnio pokaza žive slepotu při budyskim studiu, no a dženca najprve raz trošku mročilo, vuladame, ale tež svonco so dysa dys raz předreje. Přece zaso sudeja švijele, popodniu maso rimač, 20 stopnio dženca maximálne, no a vicike culce, te tež trošku silnišo zaduja, a juce, no juce očakujeme cele podobne wiedro.
0: Wszystko klopfe na puczach, na drogach, jeżeli zaso to zmieni. Chcemy wiedzieć tu wszystkich przy posłuchariu informować, za to pak trzeba my też waszą pomoc 035 91 733 400 nasze czysło, albo pisać nam powieść w naszej app MDR Serbia do jednego klopfe, tam możecie powieść naryczeć, foto posłać, albo też z nami czytować.
1: Serbski rozwóz.

0: W mij a juniu to szako je czas, toż maja Sony Mojata. Mianujemy je Sonia albo Soniatka. We wysokie trawie sobone koła ja a runie nietko, toż raterio z so żniami syna a zilaże pokroczuje, su kitro strasze. Za niebe so przy syczeniu trawie niczo stało, zasadzie ja so przybierajcy moderne truty. Z powietra wodpytaja wuki, jak tuta technika funguje, sztuje wóżywa a. Jak dziewa ja ratario z hajnikami zromadnie, to jest jej Bettina Wenderutowa wopladała.
1: Tu nauczy przyszpotniczy w chłokach, tu jest nie tylko runie, że wielki John Deere traktor przyjął, gdyż ma zady tu wielką syczał przyczynienu. A Henryk Paniak jest zamówity hajnik na tych poninach, gdyż też zarabia takie cwopospodarze. Weso, albo z jego sadzu nieko się radziło.
2: Oj, to są jara weso. To jara dere, co nam radziło, a co niekiec. Musimo jenu honiatko nankali. Tepa są tak kids boje, że ona sama stanuje, a kids dole sa czekną. A musimo te widzieli, że ta mać wszystko upkiczwoje, a ona będzie po nie honiatko zaspytać, a zasnankać, a po nie zas wszystko w porządku.
1: Pater Klemens Reo też sobą przywódcy z tej, ale Knieże Reorio Kaszczewo k tomu przyszło, tu tę modernu techniku też za siebie się odkryć, a używać, to już jako prynne lito, kiedyśmy to zoniła.
3: Cele praje do trichy, musimy to z hajnikom, z Szczepaniakę Centrium odkryć, czyli posi tydzień, co możemy to czynić, a czy nikaki kontakt ma, a zasmo wiste, że si popom te młode sony, bo te z tych uku, quasi so ukuwer.
1: Na kieko hektarach budżęca syczycie?
3: Budżęca na pusta hektarach nikak trausyc.
1: Kaj šlo to dotaj či není?
3: Hej, to možno še dovia, že jen doto, že doto zanešte započe sit na tých hukých poninách, že jen tam kus nemera nučine se. Te pozitívne jo, Monike, ižo druhý raz lica sykamo, te pozitívne jo, že so popro malo sonu junická koa.
1: Ale rune jen vidio to, že nebeja cena cíle moda sona a přiúšim jen ju to poprože nevidí, tak so traktoristám neskýri tiež ústo došť ponžodišem po tých hukách jete.
3: To trichy, hej, to nečeknú, to so skoja tam, w tej trawie. Oni widzą, że na tym poninu szyję, że tam jedna starsza dęka stoi, że tam może nigdzie niekiedy młodzio skojać. Haj, a poniduje one pomałku jeździć, a szedce ladać, a za to nic nie stanie.
1: Stuju nieke stop, waci, to się nie owinowa, to się ten ratowski zawód, co tę techniku zasadzi, albo?
3: To trichy, aj to cele prawie, mamy to zbożo, że tu knes kupić, co ludzie dobro wolne czyni, bo ty zamówisz, widać, że to ratare stoi, że są mało to stara, że na tej poniny nic nie stanie, gdyż on tam ze swoimi maszynami działa.
1: Je to przychod, że si kuży ratowski zawód i pan znany sam tak nie kupi, albo je to z myśli hajnika?
2: To było za tych ratów, było to te powoły, dokąd ja się myślę, że oni te spichy nie dostanę, ja też jedna ratowa znają, kiedyś tam jedną taką dronę doma ma, a kiedyś on za siebie, za swoje poniny sam też używa. My to też widzimy, kiedy to nie traje, te 40 hektary, kiedyś my nie odleczymy, to są jedne 2,5 godziny, te sują precz, to ta za naszą dopłatę, za mnie jako hajnik, że ja wiem, że mu po serne jac mamy, a też za ratara, że uvidzi, że wszystko swój porządek ma, a że już żadne nicka wyłudce nie leży, gdyż oni tyle seczą tu nuku.
1: To jest technika, która żyła ze szczupu, tu hazy z kameru tak rzec.
2: To dla mnie technika rano leczymy, że ta poda, że przyjera nie szczupli, a gdyż to trud leczy, a te poniny odpyta, ponu tu szupu tu nanka od tych serne, od tych młodych, a przez to mu widzimy, że oni są chory działa, że oni są, a potem je jenoś tak nankać może ma to dla to, jenoś wieczor czynić może, albo zaje rano.
1: Dere, nitko szice tu steja, tyż pomocnicy są rano zastawali rukajca steja, mają swoje kaszczyki z przygotowane widzieć, a czyć się nieco namakamy dżęca rano, na każdy pacu pryny wuki tak rec czyste, może są umiery syc, tak może synu już nieco radzić.
0: W tym, co nie by so przy syczeniu trawy ze soniatkami, młodymi sonami, po takim niczo stało, jest Bettina Wenderutowa zabierała, a so k tomu rozmawiała z ratariami, a też z hajnikami.
4: Swoja dumpa ja mi wówię, kiszę słyszach pop

Na, stus was, da reka Frieda aber Matteo. Po aktuellen Statistice, z leta 2023, su to najwoblubowanische Männer za numo narodzene. Tutoho leta byli, tak zdzieli to tłożność za niemsku rycz z Wiesbadena po wuhodnoczeniu lończych datu. Na drugim, a tyś na trzecim miestne leżachu pola Holcu Matilda a Hanna a pola Hulcu Emil a Noa, to jest też w cywo z jaskowym przeriesku top hit da krec. Mianu, wodecze, liszczynu hit mianu, gdyż oni to sami mianuja, wozywi dołożność za niemsku rzeczy już z lata 1907 a 1970, wtedy wizo jenoż w starych zjaskowych krajach, a 1907 a 1970 to by BRD Stefanie na prynie miestnie a Christian na prynie miestnie Bola Hulzo.

W rozsudach spiewaše runje, albo hudžeše runje skupina Janka Hanka. A za kotre titule je so hudžbna redakcija Jensa rozsudžima. Mě stojím za kulšu Jens Nua od Teres Lindnerec. Tež mich aber zuša, Jensa rano ještě zvyšíme si jamam sitte. A Jolo je titul skupine Trojersink. Wszystkie te tytule potekim w tutaj wusywanskiej godzinie jeszcze na nas czekają. Wostańczy tu już najlepiej z najmniejszą czytu osmich przy radiu. Jeszcze lepiej, hać do dziewięćdziesiątych.

A dzień wotet njašaka informujeme vas tu tež, dže kotre vyskače stia hač z cöva, a tu spušťame sa vizo tež na vas. Zdječe nám rade pod Budušin 17. či 400 telefonisce, aber naši app MDR Serbia z pojezču v četovej funkcii hač nedže vyskač vuladače, a potom tež nichtu drohe fota domoj nedostanje. Kajše to napríklad tež vonje v Vobornik. Dostał. Hamskie studnictwo za Allenburga je w jednaniu woniowego wobornika z taucha rozsudziło, zosowun niepokwosta. Tute zasadzenskie woniowoborskie jeździdło, w którym siedzisze woniowy wobornik Ray Lange, jako szofer był mej loni popuczu k wojni w zakładni szuli wysknęne. Ja się myślę o tym, że wszyscy słyszeli 9 aż 60 km/h na godzinu, jedzisze po takim, gdzieś by jedno tempo 30 czy dowolene, młodra świeca a sirena byście zaswyczeni, przyjusim postaje miasto, pokutu, kotraż wymożnie boli.

Akkuste Dijins Noah. Mame Sauers, Noosche ve Vobrasach. Tschera, dodre betrochu desche goite alle doschak Dživadženiko neotraši. Vodni präsentovachu na jevišču lečnoho Dživadva na dvorje Budeského roda, potekim Open Air, nekotre scene letušere Spuk von draußen oder Karasex Schatz. Prini začišč, kak jevišču skutkuje tun dostaneče našich Noosčach ve Vobrasach, a za 20 menšino tištu pola nas programje Mirčin Venk, jesi tschera menujce smiju prini Szene Wobladac. Naszych Noostczach we Wobrazach widzicie nimo toho, jak so suso sportuce a sportuce na jichanskim a skakanskim turnierie we Holeszowski Dubrawce wubiedziowali, a też na prynie probie Kurowie Akademie pod nawodom Friedemana Böhmy sme pobyli, a też impresje za jenskoho wieczorka na kulturnej zarodzie przed kulisu budyskoho staro miesta możecie se najnowszych Noostczach we Wobrazach Wobladac. A dże to? Wieso, na našej internetovej stronie a tež naši app MDR Serbia, kajž tež sociálnych sečach. Tež tam rekame MDR Serbia. Dajče se ľubič!

0: znano szczęście nieco o tym pytli. Jutce zaja so svetowe mistrzostwa kopańcy mużów w USA, Meksyku a Kanadzie. To jest prawa euforia. Zauri to jest wesele na svetowe mistrzostwa, tak prawie nas jimać noch cidza. Jakoby czo dla nic.
1: No haj, znano dokąd nie USA tu chwilu runie tak w oblubuana. Juno zależy to na tym, co je tyś czert drohe jest cywa tam ry w obladać szmoc wiacere tysace euro. Płaci kartka, napisaj posłane rady tysa 10-10 iście posłane kartki przydawia za najszpatniejsze miestnach cynosz prajcz. Za parkowanie auta masz przy stadionie 200 do 300 euro płacić, albo dolaru płacić. Ticket za cza na przykład z New Jersey do tamniejszego stadiona płaci poprawom 13 dolarów. Za czas światłych mistrzostw pak płaci tam sem jezba 100,5 dolarów. To nie se ani jeszcze lit, ani hotel, ani zastaranie zapłacił, a se hijo bankrot.
0: To się dwójce przemysli, szacz to cztoczne szkipa trójce. A drugi faktor za to, że ta euforia letzte am Decker nähe, se myslo su tež de restriktivne pravidva, dusch cíš do kraja nuc, aber Jakube.
1: Na kujže pát, to sme zajšvech dňach tež ižo dusch to svišeli, například, so nesme afrijský súdnik leta 2005 a 20. Čipa da gibne lipší súdnik Afriky do kraja, hač runeš ma plačivé vizum. Somaličana je FIFA kruče zaplanovala, nitko maja problemčk, dokež nesme do kraja, ne može fizdač. Snadno so tun, abo tam ne tež dopominaš, to je FIFA-šef Infantino sam hišče augusče 2005 a 20 praju, šice su vutrobne vitani, smože tež. Kajž športšav rozpravja, nedostanu přivisnice iranskeho mustva svoje přilubene kontingent kartku od FIFA.

0: Sponjom dojich amese docila je na podživičich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. W obzanknienie w okresnej Semika k zakowaniu porodowej stacji kamienskiej koronie płaciwe. To je czera zaradnickie sudnictwo Drežanach kwatnym jednaniu rozsudziło. Kajż w okres Budyszyn z Dżili je sudnictwo z dobą skorżbu w okresnej radziczela przeciwo w obzanknieniu w odpokazawo. Tu iż smie w okres dalek zakowaniu porodowej stacji w Lessingowym mieście przynoszować. Kąc mieje by budyski w okresny Semik w obzamknął koroni 500 000 euro przewostaj, czy żeby stacja dalej w obstała. Budyskie Niemsko-Serbskie Ludowe Dziwadwo je miestem hižo wiace hač 27 000 kartko za letuše lečne dziwadwo przedało. To je wiace hač 3/4 kartko. Za przedstajenia hry Spuk von draußen oder Karaseks Schatz w juniu su jenoš išče jednotlive zbytne kartki wyše Rika z dziwadwa. Za hru je reżyser Lutz Hillmann NDR skudziča zu seriu Spuk von draußen do honi w Łužice przepołoż žiju a ze Karasekovej baju zjazav. Inscenácia má so hač do konca júlia 5.30 kruč na dvore budyského roda predstajíč. Premiera je štvrtk za týdžen, je to leca 30. lečné dživadvo Budyšinje. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je čera 60 sobu skutkovacich kroščanskeho pasiona státny kensli Drežďanach vítav. Von by kroščanske pasionske zjednočenstvo přeprosil, so by je zeznal. Kajž praj, so ište derie na predstajenie dopomína. Vo sebe kvalil je Kretschmer kšesčanský zapal, kotru sú akterojo zbudžili. Zdobom je so rajakama rajarjam džakoval, so sú posoljo sakskije na Europskie Runinie, also su hostši ze cywie Europy na Europasion Vitali. Kroščenio przepodachu Kretschmeri w obraz, kotruž pokazuje scenu ze Jezusom. Niesvačanska gmenska rada je so čera mjez druhým z dodžažanemaj mostomaj v Šešove zabirala. Vone bušte v postatých letach natvarené a z toho časa hižo ženie v obnovené. Za nekotrých vesňanú pak ste vone jiničky zvisk k jejich statokam. Hižo pred 5 letami by novotvor mostov nad reku Čornica niče 500 000 euro plačil, dženca je to po meneniu zastuperia Zoreského plánovanského biura. Rova vo viele droše, a tola je nuotva na kujždy pat trebne. Prenjekoparske mustvo športoveje jednotki Nebelčice smie po 3 letach ve vokrezne klasy zaso do vokrezne ligi postupič. Nebelčenjo dresu aktualnie na 2. miestne v štafli 2, načelnik koparska rezerva TSV Wachau pak postupič nesmie, dokelž je tamniše prenje mustvo do vokrezne ligi zestupiło. Tuž smidža Nebelčenjo od nove rajne doby zaso 2. najvyššie koparske klasy zapadovúžického koparského zjaskarač. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internete, kajž tež naši darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 15 stopňu pokáza živé slibro tu pri budyským studiu Jensen Hai. Miešané stá dras mročele, raz trošku svunca, k tomu si da ešte nekotre švíjele, popodňu maso rimač. Maximálne 23 stopňu Jensen, no a veci ke celci te tež trošku silnišo záduja. A celé podobné vúlady, vedrové vúlady, tež júce nás čakajú, očakujú.
0: A na vás čaká tiež vyskač, tuž kečbu na B106 posta Blunio pši vonie v obore. Tam on stej, kečbu 33 kmh je dovolené. A to by sa nereka za smieče druže, spiešni šo ječ. Všetko rene na tempu kejúvať kečbu ač.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 menšiny, bo na počivečich je.

So, ja, Salim Ascha, Sascha Tobanem, aktuelle Magazin, Stojna Programme, Jinsa, Zome, Sami, Drogobasch, na, Serski, vom neue Knieg, Wipschetz, Daisch, was Pschepschostisch, na, Serski, Svijin, Miase, Drogeme. Przy mikrofonie Josa was Anja Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam wiele wiasy na przy słuchaniu.

Ja, nieźli aż przyobrażamy się aktualnym temam, gdy zaznijesz predna Saraska Sztucka, żynca se nowiu interpretaciu poezije naszej Mine Witkoic, a to ze spiwarku Walburgu Wałdzic a violinistku Izabelu Kaudunskiju. Dalsza se przechwataż, kak basen ja wiżech rycku slobranu klince.

0: Serbske kulturniki a muzeoniki mjazenimi cvonki vuzeske muzeumove krajine su se penježele ve carnem komcu schadali na tamnem arealu Krabatovego mjuna, a su se dali razhunac daleko baš na kulturnem pelu Diana Šejcova, VVC.
1: Przepraszam sobie, jest Dolnowóżyska Dompro GmbH a Zari, ta sesz za Sasko Rietz a regionalną identitu z Gornieje Wóżyce. Neži šešťase cesnoamtski abo gvonoamtski statkujúcich kultúrniku z Dolneje a Gornieje Wóżyce jo se obšilivo. Po vieženju přes Münski areál jo sledoval red dalekúbvajnskich pšetnosku k plánovaniu a pšetnosku.

0: Miesčanski svižinstoj przedżuriami przyjdący końc tygodnia 12 a 11-12 junia burza wiele wyrażku na kulturnym pelu na starych wikach a drugich miestnach obachyszy buzu. Takie kulinariske wyrażki a karusele za zisi takie nie budu filować. K tomu słysza takie tradycjonalne ten serski svižin zigar dwiju do wiacora 6-6 dożywiosza w Puszki w Nowym Parku Serbsku Kulturu folklorny koncert bużo na zachopku nieżlic aż serbski svižin w dzisi za dzisi startują z rejami pedla słowita i dzisiunia wyla kontabund Dolnoserbska Kulturna Akademia a chyszybuski dzisiecy muzyki w zegara pierwszych wytpodnia bużo koncert kubki Pop sorben, nischli asch schückne Grommage Rejuju, Annemarie Polko. Na zossen Sagronita sa sarske nastupnosti mista Chyszybusa Anna Kosa zuetz Koselova Jaseli.
1: Na zachopku niedom ten Programm Sersku Ludo Ensemble, Meja Duscha, to żowo serske spiwe, to bużo ten Orchester ze solo spiwakami, pen mamemy. Prednerás Klara Verden ako Chošobusku spivaku ho u nás
0: Také přijašele serskich drastvo přijdu na svoje koste.
1: Velich dajšnich, my máme rucnikarstvo, naše serske šlodanie, my máme bielišišane šlodanie, my máme našo žilojsku šlodanie.
0: Šokne su učebne přepšasone groni Anna Kosacovic-Kozelová.
1: Pejšok a svižišo sobu, rejovašo sobu, spivajšo sobu.
0: Jo medijový partner serbskeho svižinja, to sme my, váš serbský program vet RBB. A gledaš občasem na to, až miestno serbskeho svižinja s javiščom a budkami jo letos a inakše veci nuči v Puškinovem parku.

Zorecké a zorecké przepracują szuch, zajmco uczobnie na zgromadne sarskie spiwanie. Na starych wikachowym mieście ksie se z wami zmakasz, a to wicze wetpodnia zegary pyszych. Kasz se para, mają prytk zasiegnuć to kafejunie a teunie oplomow. Ja to wespietujom zorecké a zorecké to groni obżelniki aktualnego intensywnego kursa dolnosarskiej rece. Przepracują szuch, zajmco na zgromadne spiwanie sarskich Stutzko, kasch se za to zajmu joša, der liebisch wietsche wetpudnia, sie gerpeschich na starych wikach, hove miestcha.

Kaše njamaša žinca ešte nic pred, kpen by moga lepšiš žinca jacor ho do mesta na symfonijski koncert serskego ludovego ansambla. Jacor napovese mich se zachopio ve konservatoriumje. Tam zazniju jano tverbe serskich komponisto, ako vet Bernata Krautza a Jana Bulanka, šo což učovu ogreva buža pedla žive a mierne melodie stare znate a moderne. Serska komona Filharmonia Serskiego Ludowego Ensembla przeprosuje na wielebocny program na muzykalski wyrażk ku końcu sezonu.

Ja, to był nasz aktualny magazyn scenarzy. Ja może się wam spodobał. Wicze słyszysz o planach, jak dalej pojrza ze serskimi kozami w slepiańskim regionie. Z kozami slepiańskie serskie narece nie mają gatuchylu rycną motywatorku, ako ja to aż donięta miła wyrokoma. Jo, ale to dawno jeszcze nie było, że wiecie wam wicze, die Anna Szejcowa przeraziła, ako przez program wieża. Ja se uczebnie z wami rozmawiam. Żegnujem, ja sam Ania Kochoć-Schwarzowa, życzę wam spätobne wytpudnio a rydny jacor.

Ja, nieźli aż przyobraż jom z aktualnym temam, gdy zaznisz predna Saraska Sztucka żynca z nowiu interpretacją poezji naszej Mine Witkoic, a to ze spiwarku Walbogu Wałdzic a violinistku Izabelu Kaudunskiju. Dalsza se przechwataż, kak basen ja wiżech rycku slobranu klince.

0: Serbe rad spivaju, šake spivarske su zato napšedajn, abo v bibliotekach, v dolnosarske, gornosarske, a slipenske, sarske na rece, v dalšnej rece, předlaže ninto zešok ze styrimi spivami, s notami a tekstami, to je ta stara svojenska rec ze stron okovo Lüneburga, kterýmž se groni na nímsky Wendland, ta rec, to je Dravino-Polabština, je groni Udavar, Zeshoka, Wernemeshkang, Drevjanschina. Stefanie Krautzeutz, Jörs Nimpejedawa.
1: Snasch, Zosho nam nitronisch, kakke stiri spive su nuci a vitscha veni pocha daju.
2: Popscho, ja no jaden Drevjanski spiu, se authentiski spiu, se Sachowa obschesto, as jo Pfarrer Christian Hennig z Wustrowa we Wendlandze jen woko 17. zapisał a z notami a z wołami jadn taszko swojeżny spił. No i jo w tym zeszuku aż eksistiruje jano jadn drewiański spił w tym zeszuku su styri to groni z recewiednikom doktorom Ladislawom Knolom z Pragi z mej ci dalszne spiły drewiański tekstowały. A to dwa stare serbskie wojenskie spiwa, Padnione Pan a Sabo Dobesza. A potem jeszcze znate jędzielski spiw, taki Žižice spiw, co się stało na Burskim dworze. Jo to w drewiańskiej, nowodrewiańskiej rece, kasztek gornosarski, dolnosarski, a potem niemskie przestajenie, a tym spiwam takie jeszcze jedne ujazdienie, wo slizienie, o co chodzi. Ten główny zamiar jo drewiańszczynu, kotraž jo ve 18. letstotku vomilknula, přetvoriš na písnorec.
1: Nento ja urozmijom, až čo stvirili vytnu vodky od McDonald's Head Farm v tej starý rice, ale kaký základ, kaké ricne znangstva mašo, aby mygali tak viele tie staré rice do nauknuš, až myžo šopi také nieco napísaš?
2: My nemáme žene vúcmice. To su se zachowali jano žedne pokorne texte, małe texte, te vošce našu drevenštine, abo tež mysle, či małe bjatovania a potom také či krotke svetne texte. A žedne luže, ja s drugim ten južo pomenane, Christian, Fara Christian Hennig zu jesen, su také zapisovali svoa. Také małe słowniki. Ten materiał jo dosegało tym specjalistom, aby oni tu rec rekonstruirowali.
1: Wie gar nicht, jak ty się uganiesz, ta stara rec?
2: Wiem, aż ta drewenszczyna, ta jest taka ze serbszczyną bliska, ale nie bliższa słowiańska rec, jo kaszubszczyna. A to, że ja sobie myślę, gdyby jan stary kaszub, to cytał, albo spiwasz ksier, potem by mi już przyjrzeli dosyć blisko do całej fonetyki drewenszczyny. Przecież musimy pak wiedzieć, tak aż ta serbszczyna jest fonetycki, takie zmieniła.
0: Zeszok, ein Lied, welches die Wenden singen, jo skoro we serbskich instytucjach, a przybliże zinzeichnym przyjaszelam recu staru, słojańsku rec ze stronowe dolnosakskie, którymż se aż do zinzeichnego groni Wendland.

Miesczęski Svijin stoi przed juriami. Przyjdący końc tygodnia 12 a 11 junia burza wiele wyrażków na kulturnym pelu na starych wikach a drugich miejscach obych szobuzu. Takie kulinariske wyrażki a karusele za dzisiaj takie nie budu filować. K tomu słysza takie tradycjonalne ten serski Svijin zegar dwiju do wiatrza 6 dożywiążowe puszki w nowym parku serbską kulturą folklorny koncert burza na zachopku

0: Jeżeli chcesz serski swiżin w dzisi, za dzisi, startujo z rejami, pedla su witaj dzisiunia wyla kontabund Dolnoserska Kulturna Akademia, a chyszybuski dzisiecy muzyki, wyt zegara pieszych wyt podnia buszo koncert kubki pop zorben, nieżli aż szykne gromadze rejuju Anne-Marie Polku. Na co se zagronita za sarskie nastupności mista Chyszybusa Anna Kosacuc skoselowa jaseli?
1: Na zachopku niedom ten program Sersku Ludo Ensemble, Meja Duša, to żowo serskie spiwe, to bużo ten orkester ze solo spiwakami, pen mamy me. Prednera z Klara Werden, ako hošobusku spivaku, ho u nas.
0: Takie przyjaciele serskich drastwo przyjdu na swoje koste.
1: Wielich dajśnich, my mamy rucnikarstwo, nasze serskie szlodanie, my mamy biele ściszczane szlodanie, my mamy naszo żilojsku szlodanie.
0: Szukne su uczebnie przeprzosone groni Anna Kosacowicz-Kozelowa.
1: Pejšok a svižišo sobu, rejovašo sobu, spivajšo sobu.
0: Jo medijove partner serskega svižinja, to sme my, vaš serski program vet RBB, a gledaš občasem na to, až mestno serskega svižinja s javiščom a budkami, jo leto sa inakše veci nuči v Puškinovem parku.

Zorecki a Zorecki przeprzesuju szych zajm co uczobnie na zgromadne sarskie spiwanie na starych wikachowy mieście ksiesy z wami zmakasz, a to wicze wetpodnia zigary pierwszych. Kasz separa mają prytk zasiegnuż to kafejunie a teunie oplomow. Ja to wespytuję Zorecki a Zorecki to groni obrzelniki aktualnego intensywnego kursa dolnosarskiej rece przeprzesuju szych zajm co na zgromadne spiwanie sarskich Stutzko, kasz za to zajmuje osza, dieli byś wicze wetpudnia zigar pieszych na starych wikach, hove mieszcze.

Kata Jobunasz, aktualny magazyn scenarzy, a masz się wam spodobał. Wicze słyszysz o planach, jak dalej pojrza ze serskimi kozami w Slepiańskim regionie. Z kozami slepiańskie serskie narece nie mają gatuchylu rycną motywatorku, a kojo to aż do nienta miła wyrokoma. Jo, ale to dawno jeszcze nie było, że wiecie wam wicze, di a nasze coba przeraziło, ako przez program wieża. Ja se uczę mnie z wami rozognujom, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa, życzę wam spätobne wytpudnio a rydny jacor.